0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W nowym teście projekcyjnym uczestnicy mają za zadanie wybrać jedne z pięciu drzwi, które najbardziej ich przyciągają. Wybór ten ma ujawniać ich energię, potrzeby oraz sposób podejmowania decyzji. Test może stanowić ciekawą formę refleksji nad własnym wnętrzem i preferencjami. Zachęca się do szybkiego i intuicyjnego podejmowania decyzji. Najwyższa emerytura w Polsce wynosi 54 tysiące złotych brutto miesięcznie i trafia do mężczyzny ze Śląska, który pracował ponad 67 lat, przechodząc na emeryturę w wieku 86 lat. Wśród kobiet rekord należy do mieszkanki Bydgoszczy z 61-letnim stażem pracy, która otrzymuje emeryturę przekraczającą 42 tysiące złotych brutto. W ciągu ostatniej dekady liczba pracujących seniorów wzrosła o 50%, co jest efektem długiego okresu odprowadzania składek oraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. ZUS zauważa, że każdy dodatkowy rok pracy może zwiększyć wysokość świadczenia o 8-12%. Rosomak SA dostarczy Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej 48 specjalistycznych pojazdów wsparcia, w tym 30 wozów przystosowanych do ewakuacji medycznej oraz 18 wozów dowodzenia. Umowę podpisano w zakładach Rosomaka w Siemianowicach Śląskich w ramach unijnego programu SAFE w obecności ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że działania te są politycznym aktem oskarżenia wobec moich poprzedników. Zaznaczył również, że program SAFE odpowiada na wezwanie Stanów Zjednoczonych, aby Europa zwiększyła odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo militarne. W ciągu trzech dni konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku został dwukrotnie zaatakowany przez wandali, którzy pomalowali czerwoną farbą drzwi, elewację budynku oraz pomnik Jana Karskiego. Zniszczono również obiektyw jednej z kamer monitorujących, co utrudniło rejestrację incydentów. Władze miasta zapewniły, że dołożą wszelkich starań, aby zatrzymać sprawców, a dochodzenie w tej sprawie prowadzi nowojorska policja. Nowojorscy radni wyrazili głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się aktami wandalizmu, podkreślając, że ataki na placówkę dyplomatyczną naruszają wartości wzajemnego szacunku i przyjaźni międzynarodowej. W Warszawie miała miejsce niebezpieczna sytuacja, w której ktoś próbował oślepić pilota lotniczego pogotowia ratunkowego. Sprawa została zgłoszona na policję, a rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego, Justyna Sochacka, podkreśliła, że takie działania są karalne. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwołał specjalną naradę w związku z trwającą wojną z Rosją, na której omówiono kluczowe działania na najbliższe tygodnie. W spotkaniu uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele ukraińskich władz, a wśród tematów znalazły się dostawy systemów obrony powietrznej oraz wsparcie dla sektora energetycznego. Zełenski podkreślił, że określono priorytety, takie jak obrona przeciwrakietowa oraz przygotowanie do ważnych negocjacji. Zapowiedziano także nowe decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy oraz realizację uzgodnionych wymian jeńców wojennych. Szczegóły ustaleń pozostają na razie tajemnicą. Kilka tysięcy osób wzięło udział w 18. Marszu Równości, który przeszedł ulicami Wrocławia w sobotę. Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania, podkreśliła, że postulaty społeczności LGBT dotyczące równości praw pozostają niezmienne, w tym walka o ustawę o związkach partnerskich i ochronę przed mową nienawiści. Marsz, objęty patronatem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, wyruszył z Placu Wolności, gdzie zorganizowano Miasteczko Równości z udziałem miejskich instytucji. Szeptycka zaznaczyła, że Wrocław jest drugim miastem w Polsce, które dokonało transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. W najnowszym odcinku programu Rachunek Sumienia była zakonnica Zofia Petersen relacjonuje doświadczenie molestowania przez krakowskiego biskupa, które miało miejsce w momencie, gdy szukała wsparcia duchowego. Opisuje, jak to zdarzenie wpłynęło na jej zaufanie do Kościoła oraz jakie miało długotrwałe konsekwencje. W rozmowie poruszane są także mechanizmy milczenia i bagatelizowania takich przypadków przez instytucje oraz niespełnione obietnice dotyczące powołania komisji wyjaśniającej. Temat dotyczy również odpowiedzialności Kościoła wobec osób, które doświadczyły krzywdy. Donald Trump planuje utworzenie nowej rady, która będzie zarządzać handlem między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. CEO otwiera drogę do walki o miliardowe ulgi celne. Administracja wyraża chęć kontynuowania dialogu z sektorem biznesowym w sprawie tej inicjatywy, która ma na celu lepsze zarządzanie handlem. Oczekiwane są dalsze szczegóły dotyczące klasyfikacji towarów, w tym tzw. towarów niewrażliwych. Wprowadzenie tej rady może prowadzić do bardziej uporządkowanego handlu oraz stopniowych reform, co ma na celu stabilność gospodarczą między krajami. Przemiany te będą wymagały konkretnego podejścia i presji na osiąganie widocznych rezultatów. Niemieckie Ministerstwo Zdrowia rozważa podwyżkę składek dla osób bezdzietnych, aby uratować ubezpieczenia pielęgnacyjne, których deficyt sięga miliardów euro. Propozycja zakłada zwiększenie składki o 0,1 punktu procentowego, co oznacza, że osoby bezdzietne powyżej 23 roku życia płaciłyby 4,3%. Ministerstwo nie potwierdziło tych informacji, odsyłając do planowanej reformy, której szczegóły mają być przedstawione wkrótce. Eksperci przewidują, że w tym roku może dojść do kolejnej podwyżki składek, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla milionów ubezpieczonych. Prezes zarządu jednej z największych kas chorych w Niemczech apeluje do rządu o spłatę zobowiązań związanych z pandemią COVID-19, które wynoszą 5,2 mld euro. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump w wywiadzie dla Fox News zadeklarował chęć osiągnięcia dobrej umowy z Iranem, zaznaczając, że Irańczycy są twardymi negocjatorami. Rozmowa odbyła się w specjalnej scenerii, co miało podkreślić jej znaczenie. Nie podano szczegółów dotyczących aktualnego stanu rozmów. Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, skrytykował Przemysława Czarnka z Prawa i Sprawiedliwości za sugestię wspólnego wystawienia kandydata na prezydenta Krakowa, twierdząc, że takie podejście jest hipokryzyjne i szkodliwe dla debaty publicznej. Czarnek wcześniej zaznaczył, że tylko wspólny kandydat może wygrać wybory w Krakowie. Bosak zauważył, że PiS ma problem z wyłonieniem swojego kandydata, co może być przyczyną takich propozycji. W wyścigu o fotel prezydenta Krakowa już zapowiedzieli swoje kandydatury m.in. Marian Banaś oraz kilka osób z Konfederacji. Dwie największe partie, Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze nie ogłosiły swoich kandydatów. Silny wiatr i burze w sobotę spowodowały znaczne zniszczenia w Polsce, szczególnie w województwie opolskim i na Śląsku. W powiecie strzeleckim uszkodzone zostały dachy 11 budynków, w tym 5 mieszkalnych, a także zerwane linie energetyczne. Na miejscu pracuje około 20 zastępów Straży Pożarnej oraz pogotowie energetyczne. W Gliwicach odnotowano 31 interwencji związanych z intensywnymi opadami deszczu i wiatrem, głównie w gminie Rudziniec, gdzie uszkodzone zostały dachy 8 obiektów. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Czwarta osoba została aresztowana w związku z serią fałszywych alarmów, które trafiały do służb. Informacje te przekazał minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Areszt ten jest częścią działań mających na celu wyjaśnienie sprawy i ukaranie odpowiedzialnych. Szczegóły dotyczące zarzutów oraz tożsamości osób aresztowanych nie zostały ujawnione. 5 osób zostało poszkodowanych w wypadku, który miał miejsce przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Wiśniew w powiecie siedleckim na Mazowszu. Karetka pogotowia przewożąca pacjenta z włączonymi sygnałami zderzyła się tam z osobówką. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a droga krajowa nr 63 jest obecnie nieprzejezdna. Policja prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W nocy z soboty na niedzielę miało miejsce atak drona na elektrownię atomową w Zaporożu. Równocześnie w Paryżu wandale, ubrani w koszulki i szaliki Paris Saint-Germain, demolowali miasto, celebrując zwycięstwo swojego klubu w Lidze Mistrzów. Władze lokalne zareagowały na te incydenty, a dalsze kroki w obu sprawach są już planowane. Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Szwajcarii został zapytany przez dziennikarkę o to, co powinien zrobić prezydent tego kraju, aby nawiązać dobry kontakt z Donaldem Trumpem. W odpowiedzi Nawrocki podzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat, jednak nie ujawnił szczegółowych rekomendacji. Jego reakcja była tajemnicza, co wzbudziło zainteresowanie obecnych. Restaurator z Gdańska został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł za nieprawidłowe rozliczenie sprzedaży pizzy z krewetkami. Pracownice z Urzędu Skarbowego, które dokonały zakupu, wskazały, że paragon nie uwzględniał krewetek. Sprawa ta wywołała dyskusję na temat skomplikowanych zasad opodatkowania w polskiej gastronomii. W wyniku tej sytuacji restaurator ma obowiązek dostosować swoje praktyki do wymogów prawnych. W Szczecinie w dniu 31 maja 2026 roku przewidywana jest zmienna pogoda. Meteorolodzy prognozują, że mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a także okresy ze słońcem. Temperatura ma wahać się od 10 do 15 stopni Celsjusza. Warto przygotować się na różne warunki atmosferyczne w tym dniu. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że może wystąpić z przemówieniem podczas obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, po tym jak część artystów wykofała się z jubileuszowego festiwalu The Great American State Fair w Waszyngtonie. Festiwal, zaplanowany na okres od 25 czerwca do 10 lipca, miał być jednym z kluczowych wydarzeń roku, jednak wykonawcy zrezygnowali z powodu obaw o polityczne powiązania. Trump skrytykował artystów w swoim wpisie na serwisie społecznościowym Truth Social i zasugerował, że sam może zastąpić ich na scenie. Dodatkowo prezydent rozważa zorganizowanie własnego wiecu pod hasłem Ameryka i Esbek w tym samym czasie i miejscu co festiwal. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Przestań!
1: You're listening to DHT Radio.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Jarosław Kaczyński traci wpływ na prawicę. CEO potwierdzają decyzję Mateusza Morawieckiego oraz Karola Nawrockiego, który zignorował sygnały z Nowogrodzkiej dotyczące obsady i prezesa Sądu Najwyższego. Twórcy słuchowiska politycznego Stan Wyjątkowy wskazują, że Nawrocki może dążyć do cichego porozumienia z obecną władzą w sprawie reformy sądownictwa. Działania te mogą wskazywać na zmiany w dotychczasowej dynamice władzy w obozie rządzącym. W Szczecinie w dniu 31 maja 2026 roku prognoza pogody przewiduje zmienne warunki atmosferyczne. Meteorolodzy wskazują na możliwość opadów deszczu oraz umiarkowane temperatury. W województwie zachodniopomorskim mieszkańcy mogą spodziewać się również silniejszego wiatru. Szczegółowe informacje na temat pogody będą na bieżąco aktualizowane. W wyniku zamieszek po zwycięstwie klubu piłkarskiego Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, francuska policja zatrzymała 416 osób. W Paryżu oraz innych miastach tłum zniszczył samochody i lokale handlowe, a także doszło do konfrontacji z funkcjonariuszami, w wyniku których co najmniej 7 policjantów zostało rannych, w tym jeden poważnie. Najwięcej incydentów miało miejsce w okolicach stadionu Parc des Princes, gdzie zgromadziło się około 20 tysięcy osób. W niedzielę na polach marsowych zaplanowana jest parada z udziałem piłkarzy Paris Saint-Germain, w której może wziąć udział nawet 100 tysięcy osób. Po wydarzeniu sportowcy spotkają się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Wielu medyków w Polsce zmaga się z wypaleniem zawodowym, które nasiliło się w trakcie pandemii COVID-19. Lekarka Daria Frąckowska opowiada o napadach paniki przed pracą oraz o strachu przed popełnieniem błędów, co prowadziło do ogromnego stresu. Problemy z nabraniem powietrza i bezsenność stały się jej codziennością, gdyż obawiała się o zdrowie swoich pacjentów. Sytuacja ta wpływa na coraz większą liczbę pracowników służby zdrowia, którzy czują się przytłoczeni. W obliczu tych wyzwań potrzebne są działania mające na celu wsparcie medyków i ich trudnej pracy. W sobotę podpisano 29 umów na blisko 79 miliardów złotych w ramach programu SAFE, co ma wesprzeć rozwój krajowego przemysłu obronnego oraz zwiększyć zdolności operacyjne polskiej armii. W tym samym dniu Maja Chwalińska awansowała do pierwszej w 8 finału Roland Garros, pokonując Marię Sakkari po przegranej pierwszej partii. Z kolei w Nowym Jorku zdewastowano wejście do konsulatu generalnego RP, co zostało potępione przez konsula generalnego Mateusza Sa. Ponadto w Opolszczyźnie wichura uszkodziła dachy 11 budynków, a straty materialne są znaczne, jednak nikt nie ucierpiał. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: This is DHT Radio.

0: się i śmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami, kolan ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów daje.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy rafinerię w rosyjskim Saratowie, co spowodowało ogromny pożar w zakładzie. W sieci opublikowane zostały nagrania ukazujące kłęby dymu unoszące się nad miastem. Na ten moment brak jest informacji o ofiarach lub szczegółach dotyczących skutków ataku. Nadchodzące lato w Polsce ma przynieść temperatury powyżej normy, co skutkować będzie dużą liczbą gorących i upalnych dni. Prognozy wskazują również na znaczny niedobór opadów, co zwiększa ryzyko wystąpienia suszy o ogromnych rozmiarach. W związku z tym możliwe są poważne konsekwencje dla rolnictwa i środowiska. Władze powinny przygotować się na potencjalne trudności związane z tym zjawiskiem. W sobotę po południu w Massachusetts i Rhode Island doszło do potężnego huku, który wstrząsnął budynkami w tych stanach. Lokalne służby ustaliły, że przyczyną wstrząsów była eksplozja meteorytu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń w wyniku tego zdarzenia. Służby kontynuują monitorowanie sytuacji. 3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu w powiecie bocheńskim w Małopolsce. Zdarzenie miało miejsce przed godziną 20 w sobotę, a na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało wydobyte ze stawu, a po przywróceniu czynności życiowych przetransportowane do szpitala. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia okoliczności wypadku. Rodzice dziecka byli trzeźwi. Fale tropikalnych upałów w Polsce stają się coraz powszechniejsze, a malowanie dachów i ścian na biało może obniżyć temperaturę w domu nawet o 4 stopnie Celsjusza. W połączeniu z zasłonami, żaluzjami oraz zamykaniem okien w najgorętsze godziny. Te metody skutecznie ograniczają nagrzewanie się wnętrz. Ważne jest również, aby w czasie upałów wentylować dom w nocy i unikać używania urządzeń generujących ciepło. Dodatkowo zaleca się stosowanie lekkich posiłków oraz chłodnych pryszniców dla obniżenia temperatury ciała. Te proste techniki mogą pomóc przetrwać upalne dni bez konieczności korzystania z klimatyzacji. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Izraelska armia ogłosiła rozszerzenie operacji przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi na obszary położone na północ od rzeki Litani w Libanie. W wyniku ataku drona Hezbollahu na południu kraju zginął izraelski żołnierz. Działania te wskazują na zaostrzenie konfliktu w regionie. Izrael kontynuuje swoje operacje w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony Hezbollahu. Od poniedziałku, 1 czerwca, w Warszawie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Uchwała została przyjęta przez Radę Miasta, a jej celem jest ograniczenie spożycia alkoholu w godzinach nocnych. Wprowadzenie zakazu ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Szczegóły dotyczące egzekwowania nowych przepisów nie zostały jeszcze podane. Jaskinia Prochodna w Bułgarii, znana jako Oczy Boga, przyciąga turystów dzięki dwóm ogromnym otworom w sklepieniu, które przypominają oczy. Obiekt, będący częścią Parku Geologicznego Iskarpanega, wpisanego na listę UNESCO, uznany jest za pomnik przyrody od 1962 roku. Jaskinia jest popularnym miejscem dla miłośników sportów ekstremalnych, oferując skoki na bungee i wspinaczkę skalną. Do Prochodnej można dotrzeć samochodem lub komunikacją publiczną z Sofii, a wstęp na teren jaskini jest bezpłatny. Elektrownia cieplna w Matanzas na Kubie przestała działać, co spowodowało, że co najmniej 60% kraju boryka się z niedoborem prądu. Brak surowej wody zmusił dyrekcję kubańskiej państwowej spółki UNE do awaryjnego wyłączenia elektrowni, a deficyt energii elektrycznej w nocy z soboty na niedzielę przekroczył 2000 MW. Sytuacja gospodarcza Kuby pogarsza się od stycznia, co jest związane z wstrzymaniem dostaw ropy naftowej z Wenezueli. Na wyspie wprowadzono reglamentację sprzedaży paliw oraz dostaw elektryczności. Liczba noclegów turystycznych w Amsterdamie w 2025 roku osiągnęła rekordowe 23 miliony 700 tysięcy, co oznacza wzrost o około 800 tysięcy w porównaniu do roku poprzedniego i przekroczenie miejskiego limitu ustalonego na 20 milionów. Mimo działań mających na celu ograniczenie masowej turystyki, takich jak zakaz budowy nowych hoteli oraz wysokie opłaty turystyczne, miasto nadal boryka się z nadmiarem turystów. Wiceburmistrz do spraw turystyki Sofian Barki zaznaczył, że spowolnienie wzrostu jest efektem dotychczasowej polityki, jednak konieczne są dalsze działania w celu strukturalnego ograniczenia liczby odwiedzających. Grupa mieszkańców Amsterdamu, która wcześniej ustanowiła limit noclegów, pozwała gminę, domagając się dalszego podwyższenia podatku turystycznego. Barki zapowiedział, że miasto nie planuje kolejnych podwyżek, a działania będą koncentrować się na innych środkach ograniczających turystykę. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj jeszcze 2 złote.

0: zmarnować się.
1: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10:00. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Warszawski adwokat został zatrzymany w związku z rzekomym podszywaniem się pod inne osoby oraz wysyłaniem fałszywych informacji o zamachach na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, w tym dotyczących nielegalnego posiadania broni i amunicji oraz ukrywania dokumentów należących do innych osób. Policja podczas przeszukania jego mieszkania znalazła laptopy, telefony, odznaki służb, a także amunicję. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące, a grozi mu do 8 lat więzienia. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński potwierdził, że sprawa dotyczy fałszywych alarmów. Na greckiej wyspie Castellorizo odkryto nowy gatunek świerszcza jaskiniowego, nazwany Dolichopoda balrogi. Naukowcy znaleźli go w sztucznych tunelach na górze Wigla, gdzie żyje w ciemności i wilgotnym środowisku. Nazwa gatunku nawiązuje do balroga, demona ognia z Władcy Pierścieni, co podkreśla jego tajemniczy charakter. Odkrycie to pokazuje, że bioróżnorodność może występować także w znanych i przekształconych przez człowieka środowiskach. Badania prowadził Konstantinos Kalaendis, który zwraca uwagę na znaczenie takich odkryć dla zrozumienia ekosystemów. Federacja Rosyjska oskarżyła Ukrainę o przeprowadzenie ataku dronowego na zaporoską elektrownię jądrową, co zdaniem Ukrainy jest próbą szantażu nuklearnego. Siły zbrojne Ukrainy kategorycznie odrzuciły te oskarżenia, twierdząc, że Kreml wykorzystuje strach przed katastrofą atomową w celu prowadzenia wojny informacyjnej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o ataku, w wyniku którego doszło do uszkodzenia budynku z turbiną. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ostrzegł, że ewentualna katastrofa w elektrowni mogłaby prowadzić do sytuacji porównywalnej z Czarnobyłem. Ukraińskie dowództwo podkreśliło, że nie dysponuje środkami do przeprowadzenia takiego ataku. Sprawa śmierci Michała Sylwestruka wraca na antenę Polsat News, a nowy reportaż ujawnia niepublikowane wcześniej materiały dotyczące interwencji policji w Inowrocławiu, która zakończyła się tragicznie w maju 2024 roku. Policjanci po obezwładnieniu mężczyzny użyli wobec niego paralizatora, co jest zabronione przez ustawę o środkach przymusu bezpośredniego. Mimo podjętej reanimacji Michał Sylwestruk zmarł, a sprawa wywołała duże zainteresowanie mediów oraz reakcje ze strony władz. Policjanci zostali zwolnieni ze służby, a przeciwko nim wszczęto postępowanie sądowe, które zakończyło się wyrokiem. Rodzina zmarłego wyraża wątpliwości co do sprawiedliwości procesu. Estończyk Jan Rus podejmuje próbę przejścia po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a wieżowcem Warsaw Tower na wysokości 180 metrów. Spacer ma długość około 500 metrów i potrwa około 30 minut. Rus, zabezpieczony uprzężą, ma doświadczenie w podobnych wyczynach, w tym przejściach nad cieśniną Mesyńską oraz cieśniną Bosfor. Wydarzenie jest częścią projektu Red Bull Linia Czasu. Rus zrealizował już kilka próbnych metrów na taśmie przed rozpoczęciem właściwego spaceru. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Warszawski adwokat został aresztowany w związku z podejrzeniem o wysyłanie fałszywych zawiadomień dotyczących przygotowań do zamachów. CEO potwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Mężczyzna miał się podszywać pod inne osoby. W przypadku udowodnienia mu winy grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku, a organy ścigania prowadzą dalsze działania. Agencja Imigracji i CEU Stanów Zjednoczonych rozważa wykorzystanie komercyjnych danych reklamowych do swoich dochodzeń. CEO budzi obawy w branży technologicznej. Krytycy ostrzegają, że takie praktyki mogą prowadzić do masowego nadzoru nad obywatelami, wykorzystując dane zbierane podczas codziennego korzystania z internetu. W związku z tym wzywają Kongres do podjęcia działań mających na celu ograniczenie tych praktyk oraz zlikwidowanie agencji ICE. Nie potwierdzono, jakie konkretne metody będą stosowane w ramach tych działań. W sobotnim losowaniu Lotto, które odbyło się 30 maja, nie odnotowano głównej nagrody, co sprawiło, że kumulacja wzrosła do 20 milionów złotych. Wylosowane liczby to 1, 6, 10, 32, 35 i 42. W Lotto Plus również nie padły żadne wygrane, a wylosowane liczby to 2, 19, 25, 32, 46 i 47. Najbliższe losowanie odbędzie się we wtorek o godzinie 22. Koszt zakładu Lotto wynosi 3 zł. Byli członkowie zespołu Republika planowali wykorzystać sztuczną inteligencję do odtworzenia głosu Grzegorza Ciechowskiego w niewydanych wcześniej utworach, jednak ich zamysł został zablokowany przez wdowę po artyście, Annę Skrobiszewską. Wdowa podkreśliła, że dowiedziała się o tych planach w trakcie rozprawy sądowej, a sama nie była informowana o wcześniejszych ustaleniach. Ciechowski zmarł w grudniu 2001 roku, a prawa do jego twórczości przeszły na żonę. CEO potwierdza wyrok sądu z października 2025 roku. Eksperci zauważają, że sytuacja otwiera nowy rozdział w dyskusji o etycznych granicach korzystania z AI w muzyce. Wdowa wskazała na konieczność ochrony praw artystów, nawet po ich śmierci. W sobotnie popołudnie mieszkańcy północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych doświadczyli głośnego huku i drżenia ziemi, które spowodował przelatujący meteor. Amerykańska agencja kosmiczna NASA potwierdziła, że meteor rozpadł się na wysokości 64 km nad Massachusetts i New Hampshire, uwalniając energię równą około 300 tonom trotylu. Zjawisko zostało zgłoszone od Delaware po Montreal, a świadkowie relacjonowali podwójny huk oraz jasną kulę ognia. Amerykańska służba geologiczna nie zarejestrowała trzęsienia ziemi, a lokalne służby nie odnotowały żadnych zniszczeń ani rannych. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Do spółki walczącej z Grenlandią o miliardowe odszkodowanie dołącza jeden z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa. CEO wzbudza obawy ekspertów o zwiększenie presji na wyspę. Osoba ta, wcześniej odpowiedzialna za uzasadnianie amerykańskich roszczeń wobec Grenlandii, ma wspierać plany Trumpa dotyczące zwiększenia wpływów Stanów Zjednoczonych na wyspie. Działania spółki mogą sugerować, że w przypadku dalszych napięć Grenlandia i Dania będą pod presją do zawarcia ugody. W kontekście rosnącego znaczenia surowców krytycznych, doświadczenie nowego członka zespołu może być kluczowe dla strategii międzynarodowej spółki. Sytuacja ta stawia Grenlandię w trudnym położeniu, podważając jej prawo do samostanowienia. Samotność może być szkodliwa dla zdrowia psychicznego, a jej skutki porównywane są do palenia 15 papierosów dziennie, jak wskazuje psychiatrka Maja Herman. W wywiadzie dla tygodnika Przegląd podkreśla, że odczucie samotności nie zależy od braku towarzystwa, lecz od wewnętrznego poczucia osamotnienia. Takie zjawisko może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. CEO wymaga uwagi i działań w celu wsparcia osób doświadczających tego uczucia. W nadchodzącym tygodniu przez Polskę przejdzie seria gwałtownych burz. CEO zapowiada bardzo niespokojny czas w pogodzie. Istnieje ryzyko wystąpienia nawałnic, które mogą prowadzić do poważnych szkód. Władze apelują o ostrożność i śledzenie prognoz meteorologicznych. Szczegółowe informacje na temat warunków atmosferycznych będą na bieżąco aktualizowane. Kardynał Grzegorz Ryś nie otworzył archiwum krakowskiej kurii, mimo wcześniejszych publicznych zapewnień o jego pełnej dostępności. Przez kilka miesięcy starano się uzyskać dostęp do akt księży, z którymi Karol Wojtyła miał poważne problemy, jednak kardynał odmówił. Przyczyny tej decyzji pozostają nieznane. Europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus skrytykowała decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu, wskazując na znaczenie stabilnych relacji polsko-ukraińskich. Podczas dyskusji w programie Śniadanie Rymanowskiego podniesiono również temat pierwszego roku prezydentury Nawrockiego. CEO doprowadziło do sprzeczki pomiędzy politykami. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak podkreślił brak jednolitego stanowiska rządu w tej sprawie. Karol Rabenda, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, ocenił decyzję Zełenskiego jako szaleństwo polityczne. Kapituła rozpatrzy wniosek o pozbawienie prezydenta Ukrainy odznaczenia we wtorek, a decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty szefa rządu. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Listening to hits of three generations on DM.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. W Moskwie powstaje trzeci pierścień obrony, CEO sugeruje, że władze nie czują się wystarczająco bezpieczne, mimo wcześniejszych zabezpieczeń. W mieście zainstalowane zostały rakiety na dachach biurowców oraz wyrzutnie w pobliżu szkół. Działania te mają na celu ochronę przed zagrożeniem, jednak zastrzeżenia budzą spadające szczątki zestrzelonych dronów oraz ograniczona skuteczność radarów w silnie zakłóconym środowisku. Zmiany te wskazują na intensyfikację działań obronnych w stolicy. Ukraina otrzymała od Niemiec nowy system obrony powietrznej Iris-T. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że istnieje pilna potrzeba dostarczenia kolejnych rakiet przeciwlotniczych, które są niezbędne do skutecznego odpierania rosyjskich ataków. Zwiększenie zdolności obronnych ma na celu ochronę cywilów i ocalić tysiące istnień. Na Jeziorze Solińskim na Podkarpaciu policjanci uratowali 5 osób, które wpadły do wody po przewróceniu się jachtu wskutek silnego wiatru. Wydarzenie miało miejsce w sobotę po godzinie 15, nieopodal Wyspy Małej. Życie ani zdrowie żadnej z uratowanych osób nie jest zagrożone. Wywrócony jacht został zabezpieczony i przetransportowany w bezpieczne miejsce, a w akcji pomogli również ratownicy Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja apeluje o ostrożność na wodzie i zwracanie uwagi na prognozy pogody. Pod koniec czerwca na tory wróci pociąg Adriatic Express, który umożliwia bezpośrednią podróż z Polski do chorwackiej Rijeki. Pociąg będzie kursował do końca sierpnia 6 razy w tygodniu, a w tym roku wprowadzono nowość w postaci wagonu do słoweńskiego Kopru. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiedział, że możliwość rozszerzenia kursowania pociągu poza sezon wakacyjny będzie rozważana po zakończeniu modernizacji infrastruktury kolejowej w Słowenii, co może nastąpić w latach 2028 lub 2029. W ubiegłym roku z pociągu skorzystało 9300 osób. Rijeka, znana z bogatej historii i licznych atrakcji turystycznych, może stać się popularnym celem wakacyjnych wyjazdów Polaków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w niedzielę w kilku województwach. Alarmy pierwszego stopnia zostały wydane w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz mazowieckim. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 14 i wygasną o 19. W związku z prognozowanymi warunkami należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym oraz zakłóceń w organizacji imprez plenerowych. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Please visit our website on www.radiodht.com.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. Statystyczna polska mama ma ponad 31 lat. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o pieniądze. Drugi próg podatkowy bez zmian. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jakie mamy zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce. Poprawna odpowiedź to Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bank S.A. A najszybciej nadesłał ją pan Czesław Kończak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. GUS podał, że w kwietniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9530 zł i 74 grosze i było tylko o niecałe 5,5% wyższe niż rok temu. Płace rosną najwolniej od marca 2021 roku, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
2: Poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność, to wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
1: W kwietniu hamowała też produkcja przemysłowa. Przyspieszenie po ciężkiej zimie mieliśmy za to w budownictwie. Polska pozostaje w unijnej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego. Z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej wynika, że tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co da nam drugie miejsce za Maltą. W przyszłym roku Polska spadnie na trzecie miejsce ze wzrostem na poziomie 2,8% PKB. Polska będzie miała też najwyższy w tym roku w Unii deficyt finansów publicznych. Statystyczna mama w Polsce ma ponad 31 lat. Mimo że Polki coraz później rodzą swoje pierwsze dzieci, to nadal należą do najmłodszych matek w Unii Europejskiej. Przyznaje Katarzyna Góral-Radziszewska, dyrektor Departamentu Badań Demograficznych w Głównym Urzędzie Statystycznym.
3: W 2024 roku najmłodszymi matkami były mieszkanki Bułgarii, które w momencie rodzenia dziecka miały nieco ponad 28 lat. Najstarszymi zaś mieszkanki Irlandii, rodzące w wieku blisko 33 lat. Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat i była o 5 lat starsza od statystycznej matki rodzącej dziecko 25 lat temu.
1: GUS wyliczył, że najwięcej dzieci rodzi się w lipcowe wtorki i są to głównie chłopcy. W dniu matki warto także spojrzeć na kobiety z perspektywy rynku pracy. Stanowią one przeszło 47% wszystkich osób pracujących w gospodarce narodowej. Najczęściej zatrudnione są w sektorach związanych ze zdrowiem i edukacją, ale też w handlu i w przemyśle, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
4: Szczególnie ważny w kontekście Dnia Matki jest obraz bezrobocia rejestrowanego. Na koniec grudnia 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 440 tysięcy kobiet. Wśród nich 108 tysięcy stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
1: To niemal co czwarta bezrobotna kobieta. 1 200 000 kobiet pracuje na własny rachunek. Ciąg dalszy nastąpi.

0: przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Kwiecień przyniósł ochłodzenie konsumpcji. Nie pomogły święta wielkanocne, a dodatkowo mieliśmy mniej dni roboczych i okazji do zakupów. Wzrost sprzedaży detalicznej w ubiegłym miesiącu o 1,3% w skali roku sugeruje, że weszliśmy w tryb ostrożnego wydawania zarobionych pieniędzy. Rodziny, które posiadają dzieci do 18 roku życia, częściej kłócą się o finanse niż gospodarstwa bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy, a o wynikach mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor.
2: Dla co trzeciej rodziny posiadającej potomstwo główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Istotnym czynnikiem konfliktogennym pozostaje również brak lub nieregularność alimentów, który dodatkowo obciąża domowy budżet i psuje relacje rodzinne. Aż 23% osób posiadających dzieci do 18 roku życia deklaruje, że spory finansowe zdarzają się u nich często lub bardzo często. Dla porównania w gospodarstwach bez dzieci odsetek ten wynosi zaledwie 8%.
0: Zdaniem badanych jednym z działań, które mogłoby poprawić komfort i poczucie spokoju w obszarze finansów, są regularne rozmowy o pieniądzach. Taką potrzebę częściej deklarują rodzice niż osoby bez dzieci. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową z serii Odkryj Polskę. Tym razem pojawiła się na niej perła Lubelszczyzny, czyli zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce. Monetę można zdobyć we wszystkich oddziałach okręgowych NBP, wymieniając na nią obiegową monetę pięciozłotową. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł wyraźne przyspieszenie na rynku kredytów mieszkaniowych. Jak wynika z najnowszego raportu Amron Sarfin o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, wynika, że banki zawarły ponad 73 tysiące umów kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 33,4 miliarda złotych. To wzrost aż o 52% pod względem liczby oraz o 64% pod względem wartości w porównaniu z poprzednim rokiem. Oto z czego wynika tak mocne ożywienie na tym rynku, zapytaliśmy doktora Jacka Furgę, szefa Centrum Amron.
3: Rośnie udział kredytów refinansowych, czyli kredyty w jednych bankach spłacane są kredytami w drugich bankach, a wiąże się to z tym, że w okresie ostatnich 3 lat zdecydowanie zmalała stopa dyskonta Narodowego Banku Polskiego, nawet o 3 punkty procentowe w relacji do tego najwyższego poziomu z 2023 roku. Więc ci, którzy zaciągnęli kredyt wówczas, płacąc z reguły około 9-10% za rok za ten kredyt, dzisiaj ten kredyt kosztuje 6, a nawet poniżej 6%. Więc to jest w zasadzie bezdyskusyjne, że przekłada się to na niższy koszt obsługi miesięcznej odsetkowych rat na poziomie 1400-1500 zł. Więc myślę, że każdy, kto potrafi liczyć, sięga po nowy kredyt. I rzeczywiście widzimy tutaj dobrą wolę banków, bo w marcu aż ponad 6,5% nowo zawieranych umów to były umowy aneksowane w tym samym banku. Czyli bank zachęcił klientów, jeśli szukacie tańszego refinansowania, to zwróćcie się do nas, my wam to tańsze refinansowanie, to tańsze finansowanie zaoferujemy bez zmiany banków. Ale rośnie też liczba tych, którzy szukali rozwiązania w konkurencyjnych bankach i rzeczywiście można było zaobserwować na rynku pewną promocję niektórych banków.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Prawie 24 miliony elektronicznych deklaracji podatkowych złożyli podatnicy za ubiegły rok. Blisko 15 milionów za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Najmłodsza osoba, która złożyła zeznanie podatkowe przez internet, miała 18 lat, a najstarsza 110. Podatnicy chętnie wspierali też organizacje pożytku publicznego, mówi Marcin Łoboda, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2: 2,6 miliarda złotych to jest ta kwota, która została zadeklarowana przez naszych podatników dla organizacji pożytku publicznego. I co jest też ważne, ta kwota rokrocznie rośnie i brakuje nam 13 groszy do tego, że można powiedzieć, że 200 zł to jest średnia kwota, którą przekazujemy na organizację pożytku publicznego.
1: W formie papierowej podatnicy złożyli 1 000 000 deklaracji. Fiskus zwrócił 22,5 miliarda złotych nadpłaconego podatku. W najbliższym czasie nie będzie podwyżki progu podatkowego. Podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych kosztowałoby budżet niecałe 12 miliardów złotych, powiedział w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Dodał, że obecnie nie ma przestrzeni do takich zmian ze względu na to, iż Polska ma jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej oraz duże wydatki socjalne i obronne. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów, w 2025 roku ponad 2,4 miliona osób przekroczyło drugi próg podatkowy, który wynosi 120 tysięcy złotych i musiało zapłacić wyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 32%. Stawka dla dochodów poniżej progu wynosi natomiast 12%.
0: Piątek.
1: Coraz częściej dochodzi do zawierania umów ubezpieczenia o cenę skradzione dane. W niektórych przypadkach może to być nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt polis na jedną osobę. W związku z tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił usługę powiadomień o polisach i szkodach przypisanych do danych obywatela. O tym, jak z niej korzystać, wyjaśnia Damian Ziomber z UFG.
3: Logujemy się na przykład za pomocą aplikacji mObywatel i następnie ustawiamy sobie powiadomienia. I w momencie, kiedy pojawi się szkoda, która jest przypisana na nasze imię i nazwisko, albo pojawi się polisa, którą zawarto na nasze dane, na nasze imię i nazwisko, my otrzymujemy takie powiadomienie w postaci SMS-a albo maila.
1: Wtedy możemy zweryfikować, czy to nasza polisa, czy nie, i odpowiednio zareagować, czyli skontaktować się z policją i ubezpieczycielem. Komisja Europejska nałożyła karę w wysokości 200 milionów euro na chińską internetową platformę handlową Temu za złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych, w tym sprzedaż nielegalnych produktów, takich jak niespełniające standardów bezpieczeństwa zabawki dla dzieci. Wśród produktów dostępnych na platformie znalazły się produkty zakazane w Unii, takie jak ładowarki do sprzętów elektronicznych bez atestów bezpieczeństwa, także zabawki dla dzieci zawierające niedozwolone substancje chemiczne czy luźne części, które stwarzały ryzyko uduszenia się. Temu ma czas do 28 sierpnia, by przedstawić komisji plan działania, w tym środki naprawcze. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: W Polsce mamy progresywny podatek dochodowy. Oznacza to, że obowiązują stawki podatkowe zależne od wysokości uzyskanego dochodu. Dla podatników opodatkowanych według skali stawki są dwie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile wynoszą te stawki. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. www.pkp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Iran nie zaakceptuje żadnej umowy kończącej konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli nie zostanie zapewniona ochrona praw Irańczyków. Takie stanowisko przedstawił główny negocjator, Mohammad Bagheh Ghalibaf, w niedzielnych wypowiedziach dla irańskich mediów państwowych. Oczekiwanie na zapewnienie praw obywatelskich jest kluczowym warunkiem dla Iranu w kontekście przyszłych negocjacji z Stanami Zjednoczonymi. W Polsce rośnie antyukraińska emocja, co może wpłynąć na wyniki wyborów w 2027 roku. Zgodnie z oceną profesora Waldemara Wojtasika, na tej fali skorzysta przede wszystkim Konfederacja, która może zyskać na popularności kosztem innych ugrupowań. Profesor zauważa, że w tej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość nie odniesie korzyści. Wojtasik jest autorem książki dotyczącej nastrojów w Ukrainie. Elon Musk wybrał Rosję jako miejsce realizacji swoich ambitnych projektów. CEO budzi kontrowersje wśród lokalnych mieszkańców. Jeden z planów już spotkał się z ich sprzeciwem. Szczegóły dotyczące umowy nie zostały ujawnione, jednak informatorzy sugerują, że ma ona poważny charakter. Dalsze działania Elona Muska w tym kraju mogą być monitorowane przez władze lokalne oraz społeczność. Były proboszcz parafii w Przypkach koło Tarczyna usłyszał dodatkowy zarzut usiłowania zabójstwa po brutalnym ataku na bezdomnego mężczyznę, którego zaatakował siekierą i podpalił. Śledczy ustalili, że duchowny wcześniej podjął nieudaną próbę zamordowania znajomego. Sprawa jest w toku, a nowe zarzuty mogą wpłynąć na dalsze postępowanie. Proboszcz parafii w Dąbrówce Wielkiej w województwie łódzkim został ukarany przez sąd grzywną za zamontowanie megafonów w kościele, które emitują dźwięk imitujący dzwony. Proboszcz w rozmowie z TVN24 wyraził żal, że jego intencje miały negatywne konsekwencje dla niektórych osób. Zapowiedział również odwołanie od wyroku. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
2: Your place for the classic top-down, top 40 sound. So join us for the fast-paced fun, the best hits ever, the jingles, the commercials you haven't heard in a zillion years, and lots more. It's all right here on
3: That Thing with Rich Appel.

0: the pride of Washington State, Heart, whose music and this show you'll hear on Z104.9 KZEG in another city by the bay, Squim, Washington.
1: That thing!
2: The latest and the greatest.
1: All your favorite music.
3: We are playing for you in one website, www.radiodht.com. This is DHT Radio.
4: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
5: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
4: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
6: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił nowe instrukcje dotyczące działań w Libanie, nakazując pogłębienie i rozszerzenie kontroli nad obszarami wcześniej zajmowanymi przez Hezbollah. Oświadczenie zostało opublikowane w nagraniu przez biuro premiera. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa Izraela w regionie. Szczegóły dotyczące konkretnych kroków nie zostały ujawnione. Dron zakłócił akcję ratowników w Małopolsce, utrudniając lądowanie oraz późniejszy start śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Incydent miał miejsce podczas interwencji służb w związku z wypadkiem. Służby wyraziły obawy co do możliwych konsekwencji związanych z obecnością bezzałogowca w rejonie akcji ratunkowej. Władze apelują o odpowiedzialność w korzystaniu z dronów w takich sytuacjach. Były premier Leszek Miller pochwalił decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, krytykując jednocześnie posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala. Kowal odpowiedział na te słowa, pytając ironicznie, czy ktoś jeszcze płaci Millerowi za opowiadanie bzdur. W swoim komentarzu Miller wskazał na arogancję Zełenskiego, a Kowal określił Millera jako część piątej kolumny w Polsce. Dalsze reakcje polityków mogą wpływać na dyskusję na temat relacji polsko-ukraińskich. Iran podejmuje działania, aby zwiększyć swoją pozycję w negocjacjach międzynarodowych i wzbudzić wątpliwości co do tego, która strona bardziej potrzebuje porozumienia. Wskazówki zawarte w książce Donalda Trumpa, Sztuka zawierania transakcji, zdają się być inspiracją dla irańskich strategów. W tej sytuacji gra polityczna trwa, a karty negocjacyjne zmieniają właścicieli. Dalsze kroki Iranu mogą wpłynąć na przebieg rozmów z innymi krajami. Polska wysyła specjalistyczny samolot do Chin po Klaudię, 24-letnią Polkę, która przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, potwierdził, że wszystkie zgody na przelot zostały zatwierdzone, a start samolotu zaplanowano na poniedziałkowy poranek, 1 czerwca. Klaudia Uciechowska, która studiowała w Pekinie, od kwietnia jest leczona na oddziale intensywnej terapii z powodu poważnych schorzeń. Na pokładzie samolotu znajdzie się wojskowy personel medyczny, który zapewni jej bezpieczeństwo w trakcie transportu do szpitala w Polsce. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja odrzuciła zarzuty o przekroczenie czerwonych linii, które postawiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że państwa, które przyczyniają się do przedłużania wojny w Ukrainie, nie mają prawa mówić o takich granicach. Jego wypowiedź podkreśla stanowisko Rosji w kontekście trwającego konfliktu. Budowa kompleksu przetwarzania odpadów we Lwowie, mająca być przykładem ukraińsko-polskiej współpracy, stała się przedmiotem kontrowersji. Ukraińskie władze skarżą się na polską firmę, która rzekomo nie wywiązywała się z warunków umowy, a także podejmowała próby wywierania presji na rząd Ukrainy. Wartość kontraktu wynosi ponad 40 milionów euro, z czego zapłacono 30 milionów, a budowa jest ukończona w 95%. Władze Lwowa są zobowiązane do wyjaśnienia, gdzie znajduje się pozostałe niemal 11 milionów euro przewidzianych w budżecie projektu. Rosyjska gospodarka traci impet, a Kreml planuje wykorzystać weteranów wojny jako nową elitę do jej ratowania. Weterani, którzy dzięki frontowym wypłatom zgromadzili oszczędności, mają stać się aktywem przyspieszonego rozwoju w biznesie i życiu społecznym. Problemem może być jednak ich brak nawyku oszczędzania, co może prowadzić do szybkiego wydania zgromadzonych funduszy i powrotu do wcześniejszego poziomu życia. W kontekście możliwej demobilizacji i ograniczenia świadczeń wojskowych, Rosja może stanąć przed ryzykiem powojennej recesji. Po zwycięstwie Paris Saint-Germain nad Arsenalem w Lidze Mistrzów we Francji miały miejsce zamieszki, w których zatrzymano 780 osób. Informacje te przekazała w niedzielę francuska telewizja France 24, powołując się na dane władz. W wyniku zdarzeń doszło również do tragicznego wypadku, jednak szczegóły nie zostały ujawnione. Władze kontynuują działania mające na celu przywrócenie porządku w miastach. Chiny zagroziły działaniami odwetowymi wobec Unii Europejskiej, jeśli Bruksela wprowadzi nowe ograniczenia handlowe. Ministerstwo Handlu Chin oświadczyło, że podejmie zdecydowane kroki w celu ochrony własnych interesów, jeśli Unia będzie kontynuować jednostronne działania. W Brukseli toczy się dyskusja na temat przeciwdziałania rosnącemu napływowi chińskich towarów, który negatywnie wpływa na europejski przemysł. W ubiegłym roku deficyt handlowy Unii w wymianie z Chinami wzrósł do 360 miliardów euro. Obie strony analizują możliwość utworzenia mechanizmu konsultacji dotyczących handlu i inwestycji. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: for a real surf city. Flagler Beach, Florida, home to Surf 97.3, where this particular show is also heard every weekend.
1: Let's see.
2: Słuchacie Radia DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Słuchacie Radia DHT.
4: Now the fun continues. It's...

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie rozpatrzy wniosek o zawieszenie adwokata zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. Informacje te przekazała dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. W przypadku pozytywnej decyzji adwokatowi grozi wydalenie z zawodu. Sprawa wzbudza duże zainteresowanie w środowisku prawniczym. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker skrytykował wypowiedź Radosława Sikorskiego, który odniósł się do katastrofy smoleńskiej i Lecha Kaczyńskiego. Szefernaker stwierdził, że są zachowania, po których człowiek sam odbiera sobie prawo do elementarnego szacunku. Jego komentarz został opublikowany na portalu X. W sobotę w Balcarzowicach w gminie Ujazd wystąpiła nawałnica, która uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Chociaż nikt nie odniósł obrażeń, straty materialne są znaczne. Eksperci oszacowali siłę trąby powietrznej, jednak szczegóły tych oszacowań nie zostały podane. Dalsze działania w celu naprawy zniszczeń są w toku. W miejscowości Czarna w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 17-letni motocyklista. Chłopak uderzył w drewno składowane przy drodze, a pomimo podjętej reanimacji nie udało się uratować jego życia. Sprawą zajmuje się policja, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami oraz silnym deszczem dla połowy województw w Polsce na nadchodzące dni. Gwałtowne zjawiska pogodowe mają wystąpić w niedzielę i poniedziałek, a w kolejnych dniach prognozowane są dalsze ostrzeżenia, w tym żółte alarmy. Warunki atmosferyczne mogą prowadzić do trudności w prowadzeniu działalności oraz zagrożeń dla zdrowia i życia. W związku z tym zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów meteorologicznych. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prokuratura w Płocku prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 46-latka, która miała miejsce podczas policyjnej interwencji. Mężczyzna został zatrzymany po zgłoszeniu o biegającym, zranionym człowieku, a po założeniu kajdanek przestał oddychać. Policjanci podjęli działania resuscytacyjne, jednak mimo przybycia karetki nie udało się przywrócić funkcji życiowych. W miejscu interwencji zabezpieczono nagrania z kamer oraz substancje, które mogą być psychoaktywne. Prokuratura planuje przeprowadzenie sekcji zwłok, aby ustalić przyczyny zgonu. W czerwcu wejdzie w życie wspólny europejski system azylowy GEAS, który ma być największą reformą w zarządzaniu migracją i granicami Unii Europejskiej od wielu lat. Niemcy wyrażają szczególne nadzieje związane z tym systemem, jednak nie są jeszcze w pełni gotowe na jego wdrożenie. Nowe zasady mają na celu ograniczenie liczby migrantów, a ich niejasność budzi pewne wątpliwości. Wprowadzenie GEAS może znacząco wpłynąć na politykę migracyjną w regionie. Obwód Ługański znajduje się pod kontrolą dronów ukraińskiej armii, CEO potwierdza III Korpus Armii Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińcy przeprowadzili ataki na rosyjską infrastrukturę wojskową w rejonie punktu kontrolnego Izvaryne, oddalonego o ponad 200 km w głąb okupowanego terytorium. Działania te mają na celu osłabienie rosyjskich pozycji w regionie. O godzinie 17.30 rozpoczął się mecz piłkarski Polska, Ukraina we Wrocławiu, w którym biało-czerwoni grają pod wodzą trenera Jana Urbana. W składzie polskiej drużyny znaleźli się m.in. Marcin Bułka, Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński. Ukraińska ekipa, prowadzona przez trenera Andrzeja Maldere, zagra w składzie z Anatolijem Trubinem i Andrijem Jarmołenką. Mecz ten stanowi pierwszy test dla polskiej reprezentacji przed jesiennymi spotkaniami Ligi Narodów, a jego sędzią jest Filip Glowa ze Słowacji. Iga Świątek obchodzi dziś swoje urodziny, kończąc 25 lat. Tenisistka, która od lat znajduje się w czołówce rankingu wygrana, niestety odpadła w pierwszej rundzie French Open, przegrywając z Ukrainką Martą Kastiak. Iga zdobyła 4 tytuły na tym turnieju oraz inne wielkoszlemowe zwycięstwa, w tym US Open i Wimbledon. W ciągu swojej kariery uzbierała znaczne nagrody finansowe, a jej osiągnięcia przyczyniły się do wzrostu popularności tenisa w Polsce. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Flaga Ukrainy zniknęła z ratusza w Lublinie w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który nadał ukraińskiej jednostce imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Rzeczniczka prasowa prezydenta miasta Justyna Guść potwierdziła, że ta zmiana była bezpośrednio związana z tym wydarzeniem. Władze Lublina nie podały dalszych szczegółów dotyczących przyszłości flagi. W poniedziałek w Polsce wystąpią intensywne opady deszczu, szczególnie w południowej części kraju. W niektórych regionach przewidywane są również burze z gradem oraz silnym wiatrem. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Mieszkańcy powinni przygotować się na zmienne warunki atmosferyczne. Kraje Zatoki Perskiej poszukują nowych szlaków eksportowych ropy naftowej w obliczu blokady cieśniny Ormaz przez Iran. Jednym z rozwiązań jest budowa rurociągów, jednak ten proces wymaga czasu. W międzyczasie niektóre państwa korzystają z transportu kolejowego i samochodowego, które są jednak znacznie droższe i nie osiągają wcześniejszych wielkości eksportu. Dalsze działania w tej kwestii mogą wpłynąć na struktury handlu ropą w regionie. W tragicznym wypadku w Brzuzem w województwie kujawsko-pomorskim zginęły dwie osoby po tym, jak kierująca Peugeotem zjechała z drogi i wpadła do bagna. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 21. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, kierująca pojazdem, która nie miała uprawnień do kierowania, zmarła w szpitalu. Policja z Rypina prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury w celu ustalenia przyczyn tragedii. Ukraińskie jednostki walczące z rosyjską armią mogą zdobywać punkty za eliminowanie żołnierzy przeciwnika oraz niszczenie sprzętu wojskowego w ramach programu Army of Drones Bonus. Punkty te można wymieniać na nowe drony potrzebne na froncie. Program, który jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie, oparty jest na weryfikacji nagrań dokumentujących trafienia, a jego filozofia zakłada, że im więcej zniszczono, tym więcej można otrzymać. Ukraińskie władze planują rozwijać system, wprowadzając nowe kategorie celów objęte punktacją. W ubiegłym miesiącu ukraińskie drony miały wyeliminować lub wyłączyć z walki ponad 35 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: słuchaj mnie.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Łobzie, w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej, policja odkryła ciało 30-letniego mężczyzny. Na ciele znajdowała się rana cięta na szyi. Wstępne ustalenia sugerują, że do jego śmierci mogła się przyczynić inna osoba. Śledczy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Izraelska armia przejęła pełną kontrolę nad historyczną twierdzą Beaufort w południowym Libanie. Informacje te przekazał The New York Times. Zajęcie zamku ma znaczenie strategiczne w kontekście trwającego konfliktu w regionie. Dalsze kroki ze strony izraelskich sił zbrojnych nie zostały jednak szczegółowo opisane. Trwa dochodzenie w sprawie wypadku 17-letniego chłopaka z Radomia, który w lutym stracił nogi, próbując pomóc kobiecie w wyniesieniu wózka z dzieckiem. Urząd Transportu Kolejowego wskazał na poważne nieprawidłowości ze strony kolei, co może wpłynąć na dalsze kroki w tej sprawie. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, aby ustalić odpowiedzialność za wypadek. Dwie osoby zginęły w wypadku, który miał miejsce na drodze wojewódzkiej Brzuzem koło Rypina w Kujawsko-Pomorskim. Kierująca Peugeotem, 32-latka, nie mając uprawnień do prowadzenia pojazdów, wjechała do bagna, co skutkowało przewróceniem pojazdu na dach. Na miejscu zmarł 54-letni pasażer, a kobieta oraz drugi pasażer zostali przewiezieni do szpitala, gdzie 32-latka również zmarła na skutek odniesionych obrażeń. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Aleksandr Łukaszenka ostrzegł przed konsekwencjami ewentualnego ataku Ukrainy na Białoruś, komentując doniesienia o liście setek celów wyznaczonych przez Kijów. Białoruski przywódca stwierdził, że jego kraj również ma przygotowane odpowiedzi, w tym jeden, bardzo poważny cel w pobliżu granicy. Łukaszenka przekonywał, że ani Białoruś, ani Ukraina nie są zainteresowane otwarciem nowego frontu i wskazywał na niską wartość bojową ukraińskich jednostek po drugiej stronie granicy. Dodał, że atak na Białoruś mógłby prowadzić do poważnej eskalacji konfliktu na Ukrainie. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Generał w stanie spoczynku Stanisław Koziej zaapelował do szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosza Grodeckiego, aby przestał krytykować unijny program SAFE. Podkreślił, że bezpieczeństwo kosztuje i konieczne jest zwiększenie wydatków w obliczu zagrożeń za wschodnią granicą. Koziej zwrócił uwagę na projekt Polski SAFE 0%, który został wstrzymany w Sejmie, oraz na istniejące umowy, które już były w trakcie realizacji. Zaznaczył, że brak wsparcia dla programu SAFE może prowadzić do osłabienia Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Czeski ekonomista i bankier Mojmir Hampl ostrzega, że Europa zmierza ku niepewności w obliczu kończącej się ery globalnego bezpieczeństwa, które było pilnowane przez Stany Zjednoczone. W jego opinii Europejczycy czują się zdezorientowani i nieprzygotowani na rosnące zagrożenia, które mogą wyniknąć ze wycofania się Stanów Zjednoczonych z roli obrońcy. Hampl zwraca uwagę na niebezpieczeństwo wzrostu nacjonalizmu, co może uczynić Europę znacznie mniej bezpieczną. Wskazuje, że historia pokazuje, iż najgroźniejszym wrogiem Europy zawsze był sąsiad. W obliczu tych wyzwań konieczne są szybkie zmiany w podejściu do bezpieczeństwa na kontynencie. Warszawski adwokat został zatrzymany w związku z wywoływaniem fałszywych alarmów o planowanych zamachach na kluczowe osoby w kraju. Podszywał się on m.in. pod znanego prokuratora oraz byłego wiceministra. Sprawa jest obecnie badana przez organy ścigania, które analizują wszystkie okoliczności związane z tymi działaniami. Zatrzymanie adwokata może prowadzić do dalszych konsekwencji prawnych. Co najmniej 55 osób zginęło w wyniku eksplozji w miejscowości Kaungtub w północno-wschodniej Mianmie. Zbrojne grupy kontrolujące ten obszar poinformowały, że doszło do przypadkowej eksplozji materiałów budowlanych używanych w górnictwie. W wyniku wybuchu zniszczonych zostało wiele okolicznych domów, a ranni zostali przewiezieni do lokalnego szpitala. Armia Wyzwolenia Narodowego Tang dodała, że przyczyna eksplozji jest obecnie badana. W Mianmie nasilają się wypadki związane z niewystarczającymi środkami bezpieczeństwa w kopalniach, co jest problemem w regionie dotkniętym wojną domową. Narodowy Fundusz Zdrowia może jeszcze przed długim weekendem wydać ostateczną decyzję w sprawie kary finansowej w wysokości 134 tysiące złotych nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Kara dotyczy zabiegu syna senatora Tomasza Lędze, który odbył się poza obowiązującą procedurą i kolejką, bez formalnej zgody. Władze szpitala zwróciły się o zmniejszenie kary, argumentując, że pieniądze są potrzebne na leczenie pacjentów, a placówka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Równocześnie sprawę wyjaśniają prokuratura oraz Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Senator Tomasz Lędz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej w związku z tą sytuacją. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Ja nie chcę się z tobą więcej spotykać. Ubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Ubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Ubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Składałaś przysięgi, że będzie jak nie wiem. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, a wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Od poniedziałku 1 czerwca na Weźle Łask w Łódzkiem obowiązuje ograniczenie ruchu na drodze ekspresowej S8 z powodu remontu przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej numer 473. Kierowcy nie będą mogli dotrzeć do Łasku z tego węzła, a dla tych, którzy podróżują S8, wyznaczono objazdy. Osoby jadące z Łodzi do Łasku powinny zjechać na Weźle Róża i kontynuować przez węzeł Dobroń drogą wojewódzką 482. Natomiast kierowcy zmierzający do Łasku od strony Wrocławia powinni skorzystać z węzła Zduńska Wola Wschód, a samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony z Wadlewa muszą kierować się na Łódź, a następnie na węzeł Róża. Remont potrwa przez 2 miesiące. W najbliższych godzinach w Polsce przewidywane są intensywne opady deszczu oraz burze, szczególnie w południowej części kraju. W wyniku nawałnic, które przeszły przez Opolszczyznę, 2 rodziny straciły dach nad głową, a 18 budynków zostało uszkodzonych. W poniedziałek w województwie dolnośląskim, opolskim oraz śląskim spodziewane są opady do 25 mm, a porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km na godzinę. W związku z tym, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed silnym deszczem z burzami, które obowiązywać będą od niedzieli o godzinie 20 do poniedziałku do godziny 15. W poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni Celsjusza, z możliwością wystąpienia gradu. Dwaj byli policjanci z Inowrocławia zostali skazani na kary więzienia. Przemysław D. na 7 lat, a Radosław P. na 6 lat po interwencji, która zakończyła się śmiercią Michała Sylwestruka. Rodzina zmarłego wyraża rozczarowanie wyrokiem oraz decyzją sądu o utajnieniu procesu, co ich zdaniem uniemożliwiło publiczną dyskusję na temat sprawy. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu z pobicia ze skutkiem śmiertelnym na nieumyślne spowodowanie śmierci. Śledczy prowadzą również osobne postępowanie dotyczące ujawnienia materiałów z postępowania przygotowawczego po emisji reportażu. Rodzina zapowiada, że w drugiej instancji będzie dążyć do wyjaśnienia relacji między byłą dziewczyną Michała a byłymi policjantami. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wyraził nadzieję, że Ukraina wycofa się z tego kontrowersyjnego postanowienia, które jego zdaniem może być związane z problemami prezydenta Ukrainy z współpracownikami. Kwiatkowski ocenił tę decyzję jako bezdennie głupią i absolutnie niepotrzebną, podkreślając, że może ona jedynie cieszyć Władimira Putina. Francja zażądała nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w związku z eskalacją przemocy w Libanie. Prezydent Emmanuel Macron zaznaczył, że nie ma usprawiedliwienia dla obecnej sytuacji na południu kraju. Działania te mają na celu zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na narastające napięcia w regionie. To były wiadomości Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi poinformował, że rozmowy pokojowe ze Stanów Zjednoczonych są na etapie, w którym nie można jeszcze oceniać ich przebiegu. Podkreślił, że nie należy przywiązywać wagi do spekulacji dotyczących tych negocjacji. Araghchi zaznaczył, że konkretne rezultaty są niezbędne, aby móc dokonać oceny postępów w rozmowach. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak wskazane. Sport dronowy ma powstać na budowanej sali balowej przy Białym Domu, według koncepcji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Prezydent zapowiada, że będzie to najbardziej zaawansowany na świecie port, który ma służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu. Budowa napotyka na przeszkody ze strony Kongresu i sądów, a w marcu sędzia Richard Leon wstrzymał pracę nad naziemną częścią obiektu. Trump ostrzega, że opóźnienia mogą zagrażać bezpieczeństwu kraju i wzywa do natychmiastowego oddalenia pozwu, który złożyło Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zabytków. Sala balowa ma zostać otwarta we wrześniu 2028 roku, a jej budowa kosztować ma 400 milionów dolarów. Zajęcie zamku Beaufort w południowym Libanie przez armię izraelską zostało ogłoszone przez premiera Izraela Benjamina Netanyahu jako decydujący punkt zwrotny w ofensywie przeciwko Hezbollahowi. Izrael rozszerza operacje na obszary na północ od rzeki Litani, a minister obrony Izraela Israel Katz zapowiedział utworzenie nowej strefy bezpieczeństwa. W odpowiedzi na te działania Francja zażądała zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Izraelska armia informuje o zestrzeleniu ponad 100 dronów Hezbollah w ostatnich nocach, a według libańskich władz od początku konfliktu zginęło 3371 osób. Nie żyje Jerzy Substyk Jurny, uczestnik Powstania Warszawskiego i wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. O jego śmierci poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który podkreślił, że Warszawa zawsze będzie pamiętać o Jurnym. Walczył w zgrupowaniu Bartkiewicz w Śródmieściu Północnym, gdzie dwukrotnie odniósł rany, a po upadku powstania trafił do niemieckiej niewoli. Jerzy Substyk urodził się w październiku 1927 roku. W 2004 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Strażnicy leśni uratowali osierocone koźle sarny w lesie na Mazowszu, który został strawiony przez pożar obejmujący 300 hektarów. Ogień, który wybuchł kilka dni temu, został już opanowany, jednak strażacy kontynuują działania związane z dogaszaniem zarzewi i ewakuacją mieszkańców. Koźle przewieziono do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych, gdzie znajduje się pod opieką leśników. W gaszenie pożaru zaangażowano prawie 1300 strażaków oraz specjalistyczne jednostki z całego kraju. Sytuacja pogodowa jest dynamiczna, co może wpłynąć na dalsze działania. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.

0: News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W niedzielę wieczorem w Barczewie, w województwie warmińsko-mazurskim, awaryjnie wylądował samolot Cessna, w którym znajdował się pilot oraz jeden pasażer. Policja poinformowała, że nikomu nic się nie stało, a maszyna nie została uszkodzona. Szczegóły dotyczące przyczyny awaryjnego lądowania nie zostały podane. Donald Trump po raz pierwszy w historii pozwał własny rząd, w tym Internal Revenue Service, domagając się 10 miliardów dolarów zadośćuczynienia za rzekomy wyciek informacji z jego zeznań podatkowych. Sprawa wzbudza kontrowersje, ponieważ eksperci podkreślają, że prezydent występuje przeciwko agencji, której jest szefem. Wstępne wątpliwości dotyczące możliwości rozpatrzenia sprawy przez sędziów również podkreślają wyjątkowość tej sytuacji. Dalsze kroki w tej sprawie pozostają niepewne. Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu partyjnym Instytutu Polster dla Super Expressu, uzyskując 33% poparcia, CO oznacza spadek o 2,8 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z poparciem na poziomie 26,7%, również notując spadek o 2 punkty procentowe. Zyskują natomiast Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, które uzyskały odpowiednio 13,7% poparcia. W przypadku Konfederacji to wzrost o 1,6 punktu procentowego, a Konfederacja Korony Polskiej poprawiła wynik o 1,5 punktu procentowego. Sondaż został przeprowadzony w dniach 28 i 29 maja na reprezentatywnej próbie 1057 dorosłych Polaków. Ukraińskie ataki na rosyjskie szlaki zaopatrzeniowe na południu Ukrainy znacząco osłabiają możliwości okupantów, CO potwierdza ekspert z Centrum Globalistyki Strategia 21. Według Pawła Łakijczuka, rosyjska armia boryka się już z problemami w dwóch kluczowych arteriach logistycznych, co można porównać do zawału serca. Uderzenia ukraińskich sił wpływają nie tylko na transport wojskowy, ale także na cywilne zaopatrzenie w okupowanym Krymie, gdzie pojawiają się trudności z dostępem do paliwa. W odpowiedzi na te ataki Rosjanie rozwijają alternatywny korytarz logistyczny, który również znalazł się pod ostrzałem ukraińskich jednostek. Sytuacja na południu może być sygnałem stopniowego przełomu w działaniach wojennych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw w Polsce dotyczące intensywnych opadów deszczu oraz burz. Zjawiska te mają wystąpić w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim, gdzie miejscami spadnie od 25 do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. W związku z prognozowanymi burzami porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczynają obowiązywać od godziny 20 w niedzielę do godziny 10 w poniedziałek w lubuskim i dolnośląskim, a w pozostałych województwach od godziny 1 do 15 w poniedziałek. Możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym oraz zakłócenia w organizacji imprez plenerowych. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: This is DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Drony wojsk Władimira Putina zakłócają sygnały GPS na Morzu Bałtyckim. CEO wskazuje na rozszerzającą się sferę wpływów wojny w Ukrainie na inne kraje sąsiadujące z Rosją, zwłaszcza Estonię, Łotwę i Litwę. W artykule podkreślono, że chociaż sytuacja jest napięta, nie można przesądzać o możliwości militarnego ataku Rosji na Polskę lub inne państwa Sojuszu Północnoatlantyckim. Autorzy wskazują, że wojna w Ukrainie stanowi istotne wyzwanie dla rosyjskiej armii i gospodarki, CEO czyni mało prawdopodobnym jednoczesne zaangażowanie w konflikt z Sojuszem Północnoatlantyckim. Ekspert Witold Jurasz analizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w kontekście tych wydarzeń. Poddasze może stać się jedną z najfunkcjonalniejszych przestrzeni w domu dzięki odpowiedniemu doświetleniu. Kluczowe znaczenie mają w tym przypadku dobrze dobrane okna dachowe. Firma Velux wprowadza nowe modele okien klapowo-obrotowych, które wcześniej były dostępne głównie w wyższych segmentach cenowych. Nowe produkty mają na celu zwiększenie komfortu użytkowania poddaszy. Pyrkon, największy festiwal fantastyki w Polsce, przyciąga uwagę jako jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. W trakcie trzydniowego wydarzenia Poznań zmienia się w tętniącą życiem przestrzeń, w której spotykają się miłośnicy fantastyki, gier, seriali i komiksów. Uczestnicy festiwalu, przebrani za ulubione postacie, tworzą niepowtarzalną atmosferę, która łączy różne aspekty popkultury. Pyrkon stanowi platformę dla młodych ludzi, którzy mogą dzielić się swoją kreatywnością i pasją. Epidemia wirusa Ebola, wywołana przez szczep Bundibugyo, zagraża obecnie 11 krajom, w tym Sudanie Południowym, Rwandzie, Kenii, Tanzanii i Somalii. W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie do końca maja zgłoszono 263 potwierdzone przypadki oraz ponad 1000 możliwych zakażeń, a 43 osoby zmarły. Szef afrykańskich centrów kontroli i zapobiegania chorobom, Jean Kaseya, ocenił reakcję na epidemię jako spóźnioną, wskazując na brak podstawowych środków higieny, takich jak maseczki. Dodatkowo, ataki na centra medyczne w prowincji Ituri w Demokratycznej Republice Konga utrudniają śledzenie kontaktów zarażonych. Kaseya podkreślił potrzebę szybkiego aktywowania krajowych systemów reagowania kryzysowego oraz trwałych inwestycji w gotowość na pandemię. Izraelski prezydent Isaac Herzog w mocnym przemówieniu potępił brutalizację społeczeństwa izraelskiego oraz falę przemocy ze strony żydowskich osadników na zachodnim brzegu. Krytykował również znęcanie się nad więźniami w izraelskich aresztach oraz normalizowanie okrucieństwa. Herzog wskazał na haniebne zachowanie ekstremistów wobec chrześcijan i muzułmanów, którzy żyją w Izraelu. Jego wystąpienie podkreśla rosnące napięcia i problemy społeczne w kraju. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.